Kategorie restaurant, zwięzka kuchnia. BG Radio. Samo bulgarska muzyka.